0: yo na Radio Sandiki. Radio uniwanyesha ila kwa huyote.
1: Radio Msabika.
2: Anuki ampela kiokolele. Yona lya
3: mulpalia kolore uula FZ fila.